tak dum kirtak ka dum ka tak tak ka dha dha kit kit dha kit tak dum kirtak tak dum kirtak ka dha tak ka tak dum kirtak ka dha kirtak ka dha tak ka tak dum kirtak ka dha kirtak ka dha tak ka tak dum kirtak ka dha tak dum kirtak ka dum ka tak tak ka dha dha kit kit dha kit tak dum kirtak tak dum kirtak ka dha tak ka tak dum kirtak ka dha kirtak ka dha tak ka tak dum kirtak ka dha kirtak ka dha tak ka tak dum kirtak ka dha tak dum kirtak ka dhum ka tak tak ka dha dha kit kit dha kirtak dum kirtak tak dum kirtak ka dha tak ka tak dum kirtak ka dha kirtak dha tak ka tak dum kirtak ka dha kirtak ka dha tak ka tak dum